0: Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja. Cześć, tu Basz. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Do zobaczenia na koncertach.
4: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
0: Autopromocja.
3: Halo, cześć, tutaj Natalia Grosiak.
4: I Dawid Korwaczyński, jesteśmy Mikromuzyki, pozdrawiamy wszystkie słuchacze Radia Meteor.
5: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: J. Cole jest beznadziejny.
4: Sentino wyprzedził swoją epokę.
3: Ocenzurowali nas.
4: Polska nie gotowa.
3: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
4: Drake się zaczął na Skorpionie.
3: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
4: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
1: Autopromocja.
5: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14:30. Czekamy na Was.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
4: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
3: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
5: Autopromocja. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Słuchajcie z przyjemnością. Pozdrawiam was ja, Pusław

0: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
1: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
2: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
0: Tyle, że jest. Rdzeń chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
2: Dominik Pardiak,
1: Aleksander Gięda
0: i Adam Zawadzki.
3: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
4: Autopromocja.
5: Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Meteor od zespołu TSAR.

0: Wybiła piąta w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.

0: promocja. Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Wojtek Hoffman zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.

I forget where we were.

0: to promocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
5: Maryla Radowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy studenckiego Radia Meteor.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Autopromocja.
4: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja. Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.

To, co widzisz, co się zda, jak sen we śnie jeno trwa, nad strumieniem, w którym fala.

0: Promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor. Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
3: Autopromocja.
4: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Maciej Gudowski.

0: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
1: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza Was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17:00 na antenie Radia Meteor.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tutaj Sokso.
4: Chcielibyśmy najbardziej na świecie pozdrowić
3: słuchaczy Radia Meteor.
5: Ahoj.
4: Yo.

0: autopromocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
4: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
5: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
4: Aleksander Gięda
5: i Adam Zawadzki.
6: Autopromocja.
7: Cześć, nazywam się Organek i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania, w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
3: Cześć, jestem Skubas i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
4: Słuchasz Radia Meteor.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Autopromocja.
4: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.

wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
4: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertony Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
1: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Cześć, tutaj zespół Micro Music, czyli Natalia Grosiak.
7: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: I Dawid Korbaczyński.
8: Gaśka! Gaśka!
9: Przestań się drzeć! Ja tu serial oglądam!
8: Może pani poprosić Gaśkę?
9: Gaśka! Jakiś wariat z harmonią na dole cię woła! Maurycy? Co ty tutaj robisz o 7 rano?
8: Cześć! Piosenkę ci napisałem!

0: Autopromocja.
1: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
2: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Fismul. Słuchacie Radia Meteor.

0: Dzień dobry. Nie wiem, czy dobry dla większości osób, dla studentów, bo powoli kończy nam się wrzesień i zaczyna się październik i znów te wakacje jakoś tak szybko minęły.
1: To prawda. Nawet nie zauważyłam, że to już koniec września, od jutra studia. Jak się z tym czujesz, Ziemowit?
0: Trzeba jakoś sobie dać tym radę i pozostaje mieć nadzieję, że te najbliższe miesiące po prostu zlecą podobnie szybko jak wakacje, chociaż mam wrażenie, że to trochę naiwne.
1: A uważasz, że te wakacje były okrutne?
0: Trochę tak, bo się skończyły.
1: Okej, myślę, że Taylor Swift akurat tutaj jest po naszej stronie w tym wszystkim.

0: z wrześniowego kalendarza wyrywamy już ostatnie kartki. Z drzew zaczynają spadać liście, a na uczelniach robi się coraz gwarniej. To oznacza tylko jedno, pora na kolejny rok akademicki. A my meldujemy się dzisiaj w składzie
1: Mikołaj Korzycki,
2: Julia Koniewska
0: i Wojciech Stefaniak.
1: Mamy nadzieję, że ostatnie słowo jeszcze nie zostało przez lato wypowiedziane i skorzystacie z dzisiejszego dnia, żeby chociaż trochę takich najlepszych wspomnień sobie zebrać w jedno miejsce i właśnie może dzisiaj żyć właśnie taką myślą.
2: Może być ciężko, biorąc pod uwagę, że pomimo, że dzień jest ciepły, to wieczory są coraz chłodniejsze, a to oznacza, że te mury uczelniane wracają do nas wielkimi krokami.
0: Jeśli są jeszcze w was nuty pesymizmu przed tym rokiem akademickim, to my w kolejnych dniach i dzisiaj również będziemy starać się zasiać dużo optymizmu na nadchodzący czas. Zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22:00 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Gęda
2: i Adam Zawadzki.
5: Autopromocja.
6: Cześć, tutaj Lili Hates Roses i serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Powiem szczerze, że sprawdziłem dzisiaj, na pewno mamy Dzień Chłopaka, ale spokojnie, nie tylko Dzień Chłopaka, mamy też imieniny, więc i kilku solenizantów możemy dzisiaj wymienić.
1: Tak, między innymi jest to Zofia, Franciszek, Grzegorz, Nadia, Wiktor, Felicja, Hieronim, Nadzieja, Hieronima. I tutaj się zacząłem, bo ja tego nie rozumiem, to trochę mnie zaskakuje, dziwi, czemu Hieronim i Hieronima są przydzieleni Nadzieją.
0: No właśnie, ale zostać przedzielonym nadzieją, co za piękna metafora.
2: Czy może się przydarzyć coś pięknego? Piękniejszego. Ale 30 września obfituje również w kilka nietypowych świąt. No, Dzień Chłopaka został już wspomniany, ale czy wiedzieliście, że wypada dziś również Światowy Dzień Copywritera, Międzynarodowy Dzień Tłumacza, Dzień Archiwisty, czy Międzynarodowy Dzień Podcastów?
0: Czyli tak naprawdę mamy dzisiaj taki dobry dzień dla prawdziwego polonisty, ale odchodząc od tematu, Republika.
3: Radio Meteor.

0: 30 września to nie tylko Dzień Chłopaka, to również inne nietypowe święta, o których oczywiście warto również tutaj wspomnieć, bo wszystkiego dobrego dla chłopaków to oczywiście jak najbardziej przekazujemy tutaj od Radio Meteor, ale jeśli ktoś nie jest chłopakiem, ale pracuje na przykład jako copywriter, jako tłumacz, archiwista, czy też podcaster, no to dzisiaj również obchodzi swoje święto.
1: Jak najbardziej, dzisiaj sporo tych świąt nietypowych i na pewno każdy, kto je obchodzi, zasługuje na wszystko, co najlepsze, ale również mamy imieniny, a dzisiaj imieniny obchodzą, o, Zofia,
0: o,
1: wszystkiego
0: ja.
1: Najlepszego.
0: Dzięki.
1: A także Franciszek, Grzegorz, Nadia, Wiktor, Felicja, Hieronim, Nadzieja, Hieronima i Honoriusz.
0: Ziemowit, miałeś świadomość tego, że imię Honoriusz nosi tylko 35 osób w Polsce?
1: Nie.
0: No to tyle ich nosi.
1: Nie. Strasznie mało, ale no możecie się czuć dzięki temu naprawdę wyjątkowi. Teraz na antenie Radia Meteor Maroon 5. Koniecznie zostańcie z nami.

0: Jest godzina 11.46, wciąż są z wami
1: Zofia Najewska
0: i Ziemowit Dziopa i bądźcie z nami jeszcze troszeczkę. Łe!

Wy bądźcie tam, gdzie Radio Meteor. Jesteśmy tutaj dla was, choć pojawiły się drobne problemy techniczne. Nie ma lekko, ale już Janusz Panasewicz do was wraca z tego niebytu, w którego wtrąciłem.

0: Autopromocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. There's only one beer left. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
3: Nazywam się Bogdan Zarewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.
4: Tak, Radio Meteor to my cały czas dla was nadajemy. Chcemy wam trochę umilić to prawie rozpoczynające się popołudnie, także zostańcie z nami, słuchajcie nas cały czas.

0: Zapomnieliśmy powiedzieć o najważniejszym, czyli o tym, kto z tej ziemi chaosu prosto z Helsinek dla Was nadaje. Mikołaj Korzycki,
1: Wojciech Stefaniak,
2: Julia Koniewska.
0: Słuchajcie Radia Meteor.

Kto późno wstaje?

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Masz dość notowania na zajęciach?
4: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
3: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Autopromocja.
3: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertony Festival w Chojnicach już 20 czerwca.
4: Słuchasz Radia Meteor.

0: nazwisku. Dzwonię w takiej sprawie, mój kolega tutaj ma napad jakiś drgawek, cały czas wymiotuje, no my nie mamy jak się jakby przemieszczać, także...
1: Poczekajcie, do rana przyjedzie autobus albo pociąg, przyjedziecie do szpitala.
0: Chodzi o to, że on cały drży, miota nim, ma podwyższone tętno.
1: Straszne, proszę pana, ale nie przyjedziemy do tego, z tego powodu.
0: Dlaczego nie?
1: Dlatego, że nie.
0: No nie, no chyba pan żartuje, no.
1: Nie jest w stanie histeryzować, tylko niech wsiądzie i niech będzie mężczyzną, tak? Niech wsiądzie w pociąg i przyjedzie do lekarza.

0: Wybiła 13 w Radiu Meteor.
1: Tęsknisz za starymi dobrymi czasami? Klasyka polskiego rocka. Teraz w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
4: Promocji. Witamy serdecznie, tu zespół Rebeka.
5: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
3: Klasyka polskiego rocka w Radiu Meteor.

0: Promocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja.
4: Witamy.
5: Tu zespół Dog in the Fog.
6: I słuchacie Radia Meteor.
7: Klasyka polskiego rocka. W Radiu Meteor.

0: Wybiła 14 w Radiu Meteor.
1: Bileciki do kontroli. Tu ich nie potrzebujecie. Best of PKP. Teraz w Radiu Meteor.

0: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11:30.
2: Autopromocja. Rafał Rogiński z Szaj Albatros. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: się wierzy.
1: Autopromocja.
2: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
6: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
7: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
5: Tyle, że jest. Rdzeń chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
7: Dominik Pardiak,
6: Aleksander Gęda
5: i Adam Zawadzki.
8: Autopromocja. Cześć, tu Ola Filipek z Radia RMF FM. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Best of PKP w Radiu Meteor.
1: Ty sprawdź, coś takiego zrobiłem.
2: Mordo, chyba czegoś prostszego potrzebujemy.
1: Prostszego? A to nie ma problemu.

0: promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
4: Autopromocja.
5: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.

0: Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
3: Autopromocja.
4: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.
5: Słuchasz Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji, filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania, w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Cześć, tu Young Stadium Club.
5: Hello, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
4: Dzień dobry, Konrad Piasecki, TVN24. Gorąco i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.
5: Radio Meteor.

0: to promocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja. Cześć, z tej strony Maciek z Tides From Nebula. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
1: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
2: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
0: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
2: Dominik Pardiak,
1: Aleksander Gięda
0: i Adam Zawadzki.
3: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Cold The Sun. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: Radio Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Masz dość notowania na zajęciach?
4: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
3: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja. Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertony Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: Radio Meteor.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.
0: Słuchasz Radia Meteor.

0: autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor. Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? Audycje Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
3: Autopromocja.
4: Cześć, nazywam się Artur Rojek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Autopromocja.
4: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Wellman.

0: Autopromocja.
1: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
2: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11:30 w Radiu Meteor.
5: Cześć, tu Basz. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Do zobaczenia na koncertach.

0: Radio Meteor.
1: Poszło! Ej, Marysia, to jest wiadomość dla ciebie, ja ciebie kocham!

0: się, bo robiło.
1: Czy co, że...
0: Były. Nie wiem, gdzie.
2: Nie.
0: Jak znajdziesz, to... No może być ciężko.
1: Co tam?
0: Nie będę oszukiwał.

0: Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
0: Autopromocja.
3: Hej, mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

ulicy kożej. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze, jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009, może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija się.

stadisko, moja bliska przyszłość. Czy stadisko, ej, dziś nie wyszło szło. Czy stadisko, ej, wszędzie wszyscy wszystko. Wisła, czy stadisko, man, pisać dziś nie wyszło. Wisło, Wisła, czy stadisko, moja bliska przyszłość. Ej,

0: Dobry wieczór, witamy w kompendium ekstraklasowych komentatorów sportowych 30 września 2026 roku. Na ten program zapraszają was
1: Maciej Chwaliński
0: i Ziemowit Dziopa. Jesteśmy w trakcie skandalicznie długiej przerwy reprezentacyjnej, więc też porozmawiamy sobie o kadrze, gdyż za nami już dwa spotkania Orłów Urbana, mówiąc bardzo górnolotnie i wręcz troszeczkę przesadnie. W pierwszym z nich remis 0-0 z Bośnią i Hercegowiną w ramach oczywiście Ligi Narodów. I tak jak bywają mecze, w których mamy 0-0, gdzie coś się dzieje, gdzie ten wynik nie do końca mówi nam o obrazie, o przebiegu spotkania, tak mam wrażenie, że w piątek mieliśmy do czynienia z takim naprawdę klasycznym, nudnym, bezpłciowym, zupełnie bezbramkowym remisem. Trudny to był mecz do oglądania i też trudno było po nim znaleźć jakieś pozytywy.
1: No, myślę tylko, że widziałem takiego fajnego mema na portalu X, jak wiesz, ten jest ten pan w okularach i ten pan, co zdejmuje okulary. Tak. I właśnie miał założone, takie zdjęte i było Polska-Bośnia, a założył i było pod Beskidzie Górnik Łęczna. Mi się wydaje, że to idealnie tej sytuacji. No mecz, jak mówiłeś, bardzo bezpłciowy. Teraz nie było chyba... Nie no, na pewno były jakieś takie fajne, składne akcje, takie, którą byśmy zapamiętali, że coś się skończyło, mogłoby skończyć bramką, no raczej nie. Jedynie teraz przychodzi mi do głowy strzał Nowaka w drugiej połowie z dystansu. No i to chyba wszystko z takich dobrych sytuacji, no. Pozostawiam, może być gra obronna, no ale nie ukrywajmy, no Bośnia też jakoś turbo nam nie zagrażała w tej ofensywie. No mecz bardzo, bardzo nudny. Ja nie wiem, mi się wydaje, że jak Liga Narodów ma nastąpić sparingi, to fajnie by było, żeby tam coś testować, jakieś tam fajne nowe założenia, tak coś i tak dalej, to może pan Urban testował, ale też fajnie by było, żeby ci kibice, którzy tam się zgromadzili, tutaj pewnie około 50 tysięcy osób, coś fajnego sobie obejrzało, bo bilety też nie były najtańsze, a ta gra w ogóle nie była porywająca. Nie wiem, czy już wchodzimy w analizę konkretnych zawodników, ale na przykład ja no rozumiem, że Robert Lewandowski, że nie jest ten Robert Lewandowski, ale Robert Lewandowski jak cień samego siebie. No przynajmniej ostatniego mecz widziałem, jak grał ostatni mecz w Barcelonie, to było dawno temu, ale no żeby aż tak zejść w dół ze swoją formą, to jest niepowtarzalne, że nawet piłki miał dobrze odegrać, z czego akurat może nie zesłynął, ale to robił bardzo dobrze, jak grał w Barcelonie, też w kadrze Polski. Tak samo mi się wydaje, że zawiodły skrzydła, bo też tych akcji nie było dosyć dużo dobrych, składnych.
0: Z pewnością. Znaczy, ja bym w ogóle pochylił się nad decyzjami Jana Urbana, który w meczu, to też możemy pewnie wrócimy do tego tematu gdy będziemy omawiać mecz ze Szwecją za chwilę, ale Jakub Kiwior na lewej obronie. Fajnie, że Jan Urban spróbował przetestować tą czwórkę z tyłu, ale no mam wrażenie, że nie ma żadnej konsekwencji w jego decyzjach. Gramy czterema obrońcami i na lewej obronie jest Jakub Kiwior, który nominalnie jest środkowym obrońcą, a ze Szwecją gramy piątką z wahadłami i na lewym wahadle jest Tymoteusz Puchacz, który w Sabah Baku w swoim klubie gra na lewej obronie, a nie na lewym wahadle. Więc brakowało takiej konsekwencji, też było widać, no bo Jakub Kiwior kompletnie był zagubiony po tej swojej stronie. Jeżeli Bośnia już dochodziła do jakichś ataków, to właśnie ta strona, którą obsadzili Jakub Kiwior i Jakub Kamiński, była najbardziej, mam wrażenie, newralgiczna i ten eksperyment kompletnie nie wyszedł. Zresztą Jan Urban powiedział to na konferencji prasowej po tym spotkaniu, ale po raz kolejny też wydaje mi się, że wyciągnął zły wniosek, bo problemem nie był sam pomysł, żeby grać czwórką obrońców, tylko problemem były jego decyzje personalne, czyli to, że na początku pojawił się Jakub Kiwior na lewej obronie, a potem to, że został zmieniony Przemysławem Frankowskim, który też został, grał na tej lewej obronie.
1: Wiesz co, no co do Kiwiora, to z tego co kojarzę, to on już kilka meczów w Arsenalu grał na tej lewej obronie, tak samo w Porto też, ale no jednak w większości jest stoper, który gra jako ten półlewy w czwórce. No i faktycznie mi się wydaje, że jakby grał z tym Bednarkiem, to było coś, no bo jednak oni grają razem w tym klubie, no i pewnie się rozumieją i nagle nie tracą umiejętności tego porozumiewania się, jak grają z Orzełkiem na piersi, ale to jest dla mnie głupi pomysł, żeby grać no Kiwiorem, który jest zawodnikiem raczej defensywnym niż ofensywnym, na boku obrony, gdzie wiesz, że raczej trzeba będzie atakować niż się bronić z drużyną Bośni, szczególnie u siebie, a Frankowski, no to Dla mnie to nigdy nie był taki boczny obrońca, był wahadłowy albo skrzydłowy, a tym bardziej jak chodzi na lewą obronę, to tym bardziej jak masz w obwodzie Tymoteusza Puchacza, który mi się wydaje, że zagrałby lepiej niż Frankowski na tej lewej obronie. No i też się nie broni decyzja z tym, że Michał Gurgul sobie spędził to zgrupowanie na U21, a nie na głównej kadrze, bo mi się wydaje, że idealnie by pasował właśnie do tego systemu, bo Gurgul i fajnie wygląda w czwórce jak gra w Lechu i też jako ten taki półlewy środkowy, jak trzeba to tylko rozegrać. Gurgul jest bardzo zawodnikiem wszechstronnym, jeśli chodzi właśnie o tą lewą stronę obrony. Może grać praktycznie wszędzie, tak jak już powiedziałem, i w trójce, i w czwórce, więc on by tutaj idealnie pasował, na pewno lepiej niż Przemysław Frankowski. Ale też rozumiem, że trzeba było znaleźć miejsce dla Kacpra Pudłowskiego, który zagrał dobre spotkanie i chyba był takim jednym z najjaśniejszych punktów Polski właśnie w tym spotkaniu. No ja się dziwiłem, bo jak widziałem to zestawienie personalne, to ja byłem przekonany, że my gramy na piątkę obrońców, jednak na tą trójkę, piątkę, bo tak by to lepiej wyglądało.
0: No tak, no może to jest kwestia przyzwyczajenia. Kolejna kwestia, którą Jan Urban trochę naprawił, to w drugiej połowie, to był fakt, że na środku pomocy w wyjściowej 11 wszedł Bartosz Slisz i po raz kolejny to był anonimowy występ tego zawodnika i później tak naprawdę ożywienie w tym meczu przyszło, gdy na boisko został wpuszczony Wiktor Nowak i Wiktor Nowak zagrał dwa świetne mecze, o tym ze Szwecją sobie jeszcze powiemy, ale no z Bośnią to jego wejście na boisko dało taki pozytywny bodziec.
1: To prawda, bo akurat Slisz, jak powiedziałeś, on zawsze mnie kojarzył, on miał takie to zwykle anonimowe, ale ostatnio to są anonimowe plus takie słabe występy. Nie kojarzysz dobrego meczu Slisza w kadrze, możesz mnie poprawić, jeśli taki ci do głowy przychodzi, ale no widzę, że niestety jest tym ciężko. No tak, no szczególnie, że tak jak już mówiłem, no to tutaj trzeba było atakować i Nowak się sprawdził dalej w tej takiej roli takiej ósemki, trochę co więcej, też jak Kozubal grał w Lechu 2 lata temu. Właśnie tutaj też Kozubal by idealnie pasował, ale wiadomo, że to już problemy zdrowotne, pewnie tak to pewnie by był, a czy by grał to tego, to już nikt nie wie, oprócz Jana Urbana, ale no prawda jest taka, że w Polsce jest posługa na pozycji numer 6, bo oprócz Sliszenia ma tu zawodnika, który tam by mógł grać. Wiadomo, możemy patrzeć w kierunku takiego na przykład, teraz Romańczyk, no już zawodnik wiekowy raczej jest gorszy niż lepszy, szczególnie w tym sezonie też już tak się zbyt nie wyróżnia. W kadrze U21 masz na przykład Ojadele, który nie gra w klubie, czy też Filipa Kocabę, który no jednak pewnego poziomu jeszcze na razie nie przeskoczył, więc ciężko jest znaleźć tą szóstkę w polskiej kadrze i to jest taki teraz jeden, już od kiedy Krychowiak zszedł z tego poziomu.
0: Tak, bardzo długo się męczymy.
1: Jeden z problemów, który jest wytykany właśnie ten brak tej szóstki. Moder jeszcze dawał radę w kadrze,

0: pracy, wydaje mi się, że byli w stanie znaleźć jakieś tam luki, przestrzenie, żeby coś ugrać, a nie byli w stanie absolutnie tego zrobić i też bardzo się temu dziwię, że ta gra po obu stronach była bardzo pasywna i wydaje mi się, że nie wiem, w bośniackim odpowiedniku Keksu, w bośniackim radiu Meteor, teraz nie wiem, Matej chwalić i Ziemowit dziopić, też się zastanawiają, co z tą Bośnią było nie tak, nie zdziwiłbym się i pewnie też sobie plują w brodę, no bo przecież niedawno na mundialu, a teraz się męczą z tą Polską słabą.
1: Najgorszą od lat,
0: tak, więc też mogą sobie pluć w brodę Bośniacy i trudno się ogląda takie mecze, gdy jedna drużyna w sumie czeka na błąd drugiej, druga na pierwszej i koniec końców z tego nic nie wychodzi. Było może parę momentów, gdy ciśnienie mogło się podnieść, gdy tych emocji było więcej. Zazwyczaj to były sytuacje, w których jedna albo bądź druga reprezentacja wychodziła z kontrą, ale no też bez przesady. Nikola Zalewski też, powiedzmy, jakieś ożywienie dał. Też widać, że chciał grać bardziej do przodu, podobnie jak Wiktor Nowak, ale no, znów mówimy o takich indywidualnych przebłyskach, a gdy popatrzymy na tą reprezentację jako kolektyw, no to mamy 0-0 z Bośnią i Hercegowiną i 5 meczów bez zwycięstwa i musimy się z tym męczyć i oczywiście w tle jeszcze afery związane z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, też święto ruchome można powiedzieć w kalendarzu polskiej piłki, więc tak, no nie jest lekko. Cóż, chyba już wyczerpaliśmy temat tego spotkania.
1: Ten mecz na pewno, to był jeszcze troszkę lepszy niż ten, który będzie za chwilę, ale na razie możemy sobie poprawić humor i posłuchać Koko Euro Spoko.
2: Koko Euro Spoko! Dziewczyny, dawajcie, bardzo proszę, zaczynamy!

0: Radio Meteor.
1: W poniedziałek mieliśmy trochę przyjemniejsze widowisko, przynajmniej dla postronnego kibica. Polska grała mecz ze Szwecją na ziemi skandynawskiej. Można powiedzieć, że taka próba może rewanżu za to, co się działo pół roku temu, kiedy Szwedzi pokonali nas 3-2 i zabrali nam marzenia o grze na tegorocznym mundialu. No ale tego rewanżu nie było. I co więcej, wydaje mi się, że na kanwie tego meczu zobaczyliśmy, że Szwecja przez te parę miesięcy zrobiła progres, a my regres. I pokazuje to nie tylko wynik, ale też te boiskowe wydarzenia.
2: No widać to, że Szwecja ma trenera, który jest trenerem z prawdziwego zdarzenia i wie, o co chodzi w tym futbolu reprezentacyjnym, a nie to, co Jan Urban. Myślę, że do tego chyba przejdziemy później, do oceny osądu bohatera pana Jana Urbana. No przede wszystkim trochę inne decyzje kadrowe. No pojawił się Puchacz, pojawił się Wiśniewski, pojawił się też między innymi napastnik nowy Żukowski. No i to już wyglądało tak, że będziemy grali w efekcie tych pięciu obrońców, zależy jak na to patrzymy. Ale mi się wydaje, że samobójstwem jest wejść na jednej stronie Tymoteusza Puchacza i Nikolaja Zalewskiego, bo są zawodnicy o takiej samej charakterystyce, w miarę podobnej charakterystyce. I nie wiem, co miał pan Jan Urban w głowie, jak on to wymyślił, jak jego sztab to w ogóle wymyślił i rozplanował. Ale Tymoteusz Puchacz, no o nim się dużo mówiło po tym spotkaniu i ja nie wiem, no, nie wiem, czy ktokolwiek oczekiwał, że Tymoteusz Puchacz po roku w grze gry w Sabach, zespole, który częściej atakuje niż się broni, naucz się bronić. To dla mnie było niepojęte trochę, jak dużo się wspomniało krytyki, że Puchacz jest gorszy niż był. Nie wiem, czy jest gorszy niż był. Widać na pewno, że Puchacz jest zawodnikiem walecznym, jakoś fatalnie nie zagrał, a nie wiem, czym akurat na nim się głównie skupił ten... W sensie, nie mówię, że był głównym winowajcą, ale na nim się dużo skupiał ten hejt w internecie, a według mnie byli zawodnicy o wiele gorsi, jak na przykład obrońca Widzewa Łódź Wiśniewski, który sobie nie wiadomo co robił przy bramce na 3-1, tak samo jak Frankowski, który no, dał się ominąć jak dziecko zawodnikowi z hejtowanej przez Urbana Ekstraklasy.
1: No tak, Patryk Wolemark był bezlitosny dla Tymka Puchacza, dla Kuby Kiwiora, dla Nikoli Zalewskiego. Po tym meczu możemy powiedzieć, że troszeczkę lepiej wypadliśmy niż z Bośnią i Hercegowiną, ale no wydaje mi się, że po prostu to jest kwestia tego, że Szwedzi nam narzucili takie tempo, że gdybyśmy zagrali po prostu tak ospale jak z Bośniakami, to by Szwedzi nam jeszcze mogli trójkę równie dobrze wrzucić, i żadnego gola byśmy nie strzelili, więc po prostu postawiono nam takie warunki, dlatego ta gra mogła wyglądać trochę lepiej, ale tak w zasadzie to wielkiego progresu nie widzę. I tutaj dalej mamy problem z niekonsekwentnymi działaniami Jana Urbana i tym, że na tym lewym wahadle jest Tymoteusz Puchacz, mimo że nominalnie jest lewym obrońcą. To, co wspomniałeś, czyli w ogóle ta bezmyślność po lewej stronie, gdy Tymoteusz Puchacz, Nikola Zalewski to są zawodnicy o tej samej charakterystyce. Kuba Kiwior też wydaje mi się, że średni mecz nam troszeczkę zawalił tą pierwszą bramkę, tam to krycie, kto tam strzelał do Szwecji pierwszego gola, Nygrena. No widziałem lepiej pilnowanych zawodników w polu karnym, nie będę ukrywał. Natomiast wydaje mi się, że mieliśmy więcej też tej indywidualnej jakości, tych indywidualnych przebłysków. To znaczy, Tymoteusz Puchacz to jest występ bardzo niejednoznaczny, bo w tych defensywnych elementach kompletnie sobie nie radził, był bezradny, zrobił bardzo głupią żółtą kartkę, ale no z przodu no dawał takie wrzutki, takie zagrania w to pole karne, że trochę ofensywni gracze reprezentacji Polski mają na sumieniu Tymka Puchacza, że asysty nie mógł sobie dopisać po tym spotkaniu. Natomiast Wiktor Nowak na przykład zagrał kolejny świetny mecz i znów ten... To znowu zabrzmi dość zabawnie, ale ten kwadrans, w którym dobrze wyglądała Polska, ten ostatni kwadrans pierwszej połowy, bo to był jedyny moment, w którym graliśmy ze Szwedami jak równy z równym, a nawet przycisnęliśmy ich trochę, że musieli się cofnąć do defensywy, no to w tym momencie, w tych aspektach, no to wszystko zaczynało się zazwyczaj od przejęć piłki przez Wiktora Nowaka, od jego odbiorów, od jego rozegrania i jakoś te akcje szły. Co więcej, no to, że przez te 15 minut byliśmy lepsi, no to też udało się udowodnić bramką Sebastiana Szymańskiego, w pełni zasłużoną. Więc, ale no z pozytywów to tyle i nie wiem, czy jest się czym cieszyć, że zagraliśmy dobre 15 minut i że no Wiktor Nowak zagrał dobry mecz, bo to też trochę za mało, żeby nasza reprezentacja mogła myśleć, powiedzmy, choćby o rozwoju.
2: No Nowak na pewno ma duży plus. Plusem jest to też, że Sliż z ławki nie wstał.
1: A
2: co do Puchacza, no to tutaj nie mam statystyk, ale test oka mówi mi wyraźnie, że te wrzutki były bardzo dobre i często były celne. Tam chyba Żukowski miał dwa razy okazję, żeby to wykończyć, ale tam trafił prosto w bramkarza. Ale co właśnie liczby, to że Puchacz miał najwięcej celnych podań w pole karne, więc to już jest coś z całego spotkania. Co tu jeszcze poruszałeś? Poruszałeś tutaj jeszcze temat bramek straconych. Bramka na 2-1 to jest kryminał. Jak tak może się łatwo dać minąć?
1: Tak.
2: Zawodnikowi, który no, idziesz na raz i potem też nie wiadomo czemu Bednarek tego strzału nie blokuje i chyba jeszcze Mati Kesz albo Zalewski tutaj jakoś tak dziwnie się przesunął, że też tego strzału nie zablokował.
1: Tak, dosyć.
2: Dziwnie, ale to faktycznie na te 15 minut nawet sam pan Robert Podoliński mówił, że on dawno miał tak dobrych 15 minut wykonania polskiej kadry, no i tam no, Polska wyglądała bardzo, bardzo dobrze. Akcje tak się kleiły, piłka chodziła jak normalnie, to była Barcelona w prime, ale no...
1: Już się chciało przepraszać Janu Urbana.
2: Tak, no to prawda, no, tylko jedna bramka z tego, a potem z szatni no, zapomnieliśmy już wyjść i jako Polska po prostu wyszliśmy. Żukowski w sumie lepszy występ niż Lewandowski w pierwszym meczu. Tutaj ciężko się jeżeli przyczepić, bo pracował, dużo pracował. Nie o tych sytuacjach koledzy mu nie tworzyli, a to chyba zawodnik, który... No dobra, to sobie sam zapisałem, przecież Tymoteusz Płaszcz mu robił wrzutkę za wrzutką i faktycznie miał tę okazję. Nie udało się mu tego zamienić na bramkę. Szymański, dobry mecz, oprócz tego, co powiedziałem przy tej bramce. Ale tak jak mówiłeś, są same pozytywy, więcej już ich nie ma, dużo negatywów. Też nie rozumiem braku konsekwencji, bo Potulski gra dobry mecz i czemu teraz nie gra w pierwszym składzie, nawet kosztem Jana Bednarka czy Jakuba Kiwiora, tylko wychodzi Przemysław Wiśniewski. Zawodnik, który w tym sezonie raczej jest gorszy niż Potulski, Moneta, tylko jest od nich starszy i ma więcej występów w ligach top 5 niż panowie pewnie obydwaj razem wzięci, to jest jego jedynym atrybutem w tej kwestii.
1: Wiesz co, wiemy, że to co teraz powiem to będzie trochę taki chłopski rozum, ale który jest widzę w tabeli Ekstraklasy? No nie jest najwyżej na pewno.
2: Na pewno jest niżej niż Lech.
1: To prawda, właśnie.
2: Niżej
1: to jest,
2: niż Zagłębie lubi.
1: To jest to, do czego... No, Zagłębie może nie, ale to do czego...
2: Nie, no chyba jest niżej niż Zagłębie.
1: Tak, ale...
2: Alek Zławniczak?
1: To nie jest to, do czego zmierzam. Widzew Łódź jest 12 w tabeli Ekstraklasy i z Widzewa Łódź na zgrupowanie pojechał Przemysław Wiśniewski, Karol Świderski i jeszcze niewiele brakowało, żeby Bartłomiej Drągowski
2: no
1: przyjechał.
2: No pojechał w sumie.
1: No pojechał, to prawda. Więc mieliśmy trio z 12 drużyny Ekstraklasy, która nie jest w stanie wygrać od 5 ostatnich meczów w lidze i ma zawrotne jedno zwycięstwo w Ekstraklasie. Z Lecha Poznań pojechał tylko Wojciech Mońka i póki co Jan Urban ani razu go nie użył, bo to nie jest tak, że w Lechu Poznań grają sami obcokrajowcy, no bo no jest i Michał Gurgul w świetnej dyspozycji, no powiedzmy, że Antoni Kozubal...
2: Myślę, że pewnie by był, gdyby był
1: pewnie
2: zdrowy.
1: Gdyby był zdrowy, to pewnie by był, a jakby go nie było, to również byśmy musieli mówić o... No może nie skandalu, ale no o dużej kontrowersji. No Robert Gumny...
2: Może gdyby grał cały czas?
1: Tak, ale wydaje mi się, że jego powołanie by się broniło. Tak czy siak.
2: No i też... no, dla mnie trochę za mało minut dostaje w Lechu jednak, wiesz.
1: Być może.
2: Ale Lis na pewno bardziej zasłużył niż Drągowski. Pomimo tego, że też nie błyszczy, ale na pewno bardziej niż... Jest bardziej pewniejszym golkiperem niż Drągowski w tym sezonie.
1: Myślę, że tak. Na pewno nie popełniał takich baboli jak Drągowski.
2: No miał na przykład z Widzewem, ale no...
1: Tak, ale to też mówimy o takich meczach, które miały miejsce już jakiś czas temu. I myślę, że Lis progresuje bardzo w tym Lechu i poprawia się z meczu na mecz. Ale no nie o tym. O tym będziemy pewnie rozmawiać za 2-3 tygodnie. O tym, jak broni Mateusz Lis.
2: Oby nie właśnie, bo to znaczy, że Lech będzie przegrywał.
1: Ale może wiesz, Czekardę broni Sunderlandu.
2: To by było coś.
1: No, kto wie. Ale no też mamy Górnika Zabrze.
2: Jest Urbański.
1: No dobra.
2: A kogo chciałbyś, Janickiego?
1: Nie wiem, Rafała Janickiego. No nie, no, nie ma za kogo.
2: Z takich Polaków, którzy faktycznie tam grają.
1: Tak. No ale prędzej bym na przykład powołał Janickiego niż Wiśniewskiego. To jestem w stanie powiedzieć. Zawodnicy z Legii byli obdarowywani hojnie powołaniami, gdy Legia była w wielkim kryzysie, a teraz jak nie ma ani jednej porażki w lidze, to nagle już w tej Legii nikt nie jest na radarze Jana Urbana. Też kompletnie tego nie rozumiem. No w Pogoni nie ma za dużo Polaków, to nie będę o tym mówił. W Wiśle jest Kuba Krzyżanowski, no okej, powiedzmy, że jeszcze za wcześnie dla niego, jestem w stanie to zrozumieć.
2: Ale Uryga.
1: to już za późno dla niego z kolei. Ale no, wiem, że to jest taki argument na chłopski rozum, że no, powołujemy trzech z 12 drużyny Ekstraklasy, a powołujemy jednego z zespołu z Mistrza Polski, z trzeciej najlepszej drużyny w tabeli naszej polskiej ukochanej ligi. Ale też coś jednak o tych decyzjach i powołaniach Jana Urbana to mówi. I też to widzimy poniekąd na boisku. Przemysław Wiśniewski, Karol Świderski, no, dostali te powołania przez zasiedzenie w reprezentacji i nie są w stanie na boisku udowodnić w żaden sposób, że jest inaczej, i ten mecz Polski ze Szwecją dobitnie to pokazał, niestety.
2: A myślisz, że gdyby Wolemark był Polakiem, byłby powołany do kadry?
1: No, to jest dobre pytanie. Wolemark, prawa strona.
2: Ja myślę, że byłby, ale by podzielał roz na przykład Marcela Reguły. Dwa mecze na ławce.
1: Bardzo możliwe, bardzo możliwe.
2: Nie, dwa mecze na ławce Reguły.
1: Tak. No, myślę, że mogłoby tak być. Więc no, straszny jest chaos decyzyjny Jana Urbana i nic już się nie broni. I trochę szkoda, bo jednak jak przychodził do tej prezentacji, no to był jakiś powiew świeżości i liczyliśmy, że o, może to jest wreszcie ten selekcjoner. I też broniłem nominacji Jana Urbana i nawet długo broniłem jego powołań, które były dość dziwne, i nawet stonowałem trochę kwestię Oskara Pietuszewskiego, ale teraz z perspektywy czasu widzę, że ta droga Jana Urbana prowadzi do choroby zwanej selekcjonerozą, czyli teraz Jan Urban wie wszystko najlepiej, Jan Urban się wykłóca z dziennikarzami, Jan Urban, nie wiem, jakieś takie dziwne wypowiedzi daje na konferencjach prasowych i od strony wizerunkowej to też nie wygląda dobrze i trudno mi też uwierzyć, że w tej szatni jest jakaś dobra atmosfera.
2: Myślisz, że gdy Polska nie zdobędzie 4 punktów w kolejnych dwóch meczach, to Jan Urban już nie będzie trenerem na zgrupowaniu w listopadzie?
1: No słuchaj, podobno dzisiaj pisał Przegląd Sportowy, że jest Jerzy Brzęczyk na radarze, na wielki powrót.
2: No wiesz co, akurat mi się wydaje, że to jest taki najsłynniejszy kandydat, który miałby zastąpić Jana Urbana, chodzi o trenerów z Polski. Ja bym się osobiście z kimś może z zagranicy, chociaż to nie wychodziło ostatnio z panem Santosem na przykład.
1: Nie, no, generalnie mówiąc, Cezary Kulesza nikogo za granicą nie szuka.
2: Kulesza ma bardzo, bardzo złą rękę do selekcjonera, to patrz, wybrał Urbana, który był trenerem, który był zwolniony z Górnika Zabrze, wziął Santosa, którego wywalili z Portugalii i widać było, że no, już mu się nie chce po prostu trenować tych piłkarzy, ważne, żeby była pensja na koncie, i przed tym jeszcze był Michniewicz, który był trenerem zwolnionym z Legii Warszawa, a na przykład masz pana Bońka, masz Nawałkę, który był w prime z Górnikiem ówczesnym Zabrze, wcześniej był jeszcze pan Fornalik, który
1: Fornalik jeszcze był tak, za laty.
2: Tak, ale był pan Brzęczek, który robił historyczne wyniki z Wisłą Płock, i był pan Souza, który no, w sumie nie pamiętam, skąd on do Polski przyleciał. Chyba z Portugalii, ale nie wiem, co tam trenował wcześniej.
1: Nie wiem, ale no, wydaje mi się, że to też była przemyślana kandydatura, że to się nie wzięło z
2: nikąd. Tak, no widać było, że Polacy wyglądali fajnie pod Sousą, ta ofensywa, tylko to nawet jak nie było wyników, to się przyjemnie oglądało. Z tego co pamiętam, to chyba tam Polska w każdym meczu bramkę strzelała, w którym grała.
1: Tak. No to było jak najbardziej ciekawe.
2: A warto wspomnieć, że wtedy graliśmy między innymi na Euro, graliśmy w Lidze Narodów A.
1: Tak.
2: To były czasy.
1: No, a teraz blisko C grupy. Armenia już wita.
2: No czekaj, jak była teraz tabela? Polska na trzecim miejscu.
1: Musimy z Rumunią wygrać jutro.
2: No wiesz co, wystarczy, że remisujemy 2 razy z Rumunią, Rumunia nic już nie wygra więcej. I wtedy...
1: brawo Jan Urban.
2: Wtedy zostaniemy. Ale tylko 3 punkty do baraży, więc to też. Jakaś tam Bośnia się potknie ze Szwecją, my przypadkowo wygramy może z Rumunią. Kto wie, co będzie.
1: No tak. No jeżeli popatrzymy na to z tej strony, no to oczywiście, no raczej nie sądzę, żebyśmy spadli tej niższej dywizji w Lidze Narodów.
2: To byłby skandal.
1: No byłby, ale no myślę, że wyniki będą na tyle, może niedobre, ale na tyle będziemy unikać jakiejś wielkiej kompromitacji, że Jan Urban będzie się trzymał dość długo tego stołka. Trochę się boję o jakiś następny eksperyment Cezarego Kuleszy. I wolałbym, żeby wziął tego pewnego Jerzego Brzęczka, bo jak on się pójdzie za granicę, to Cannavaro nam sprowadzi i dopiero będzie tragedia.
2: Albo jakiegoś innego Andrea Pirla, co za młodo oglądał.
1: Tak. Albo tego, co krzyczał fajnie w szatni Arabii.
2: Harvey Renard?
1: Tak, Harvey Renard.
2: A, no przecież Przecież on teraz nie jest trenerem Tunezji, czy już go zwolnili?
1: Już chyba widziałem, że on był na liście trenerów do wzięcia, więc...
2: Ale to jak, dwa mecze potrafił na mundialu i sobie pojechał?
1: No może, no oni tam akurat jeśli chodzi o afrykański futbol, to sytuacja jest dynamiczna teraz.
2: A bo nieznane z tego, że wygrał z Argentyną.
1: Tak, i że krzyczał w szatni do swoich zawodników i dzięki temu dobrze grali, podobno.
2: Więc... Myślę, że ja, pan Kulesza by sobie przyjechał jakiś, nie wiem, mecz.
1: Mam informacje najświeższe.
2: O, proszę.
1: W reprezentacji Tunezji trenował pan Hervé Renard od 16 czerwca tego roku do 5 lipca tego roku. Zagrał dwa mecze, średnia punktów 0-0 i 4 sierpnia objął reprezentację Wybrzeża Kości Słoniowej. I zagrał dwa mecze i średnia 3-0, więc tam...
2: Czemu on obejmuje lepszą kadrę po tym, jak w gorszej miał 0 punktów?
1: Nie wiem, ale jeśli chodzi o...
2: Czemu go nie wzięli do Francji na przykład?
1: Ale patrz, on wygrał z Somalią 2-0 teraz. Wczoraj wygrał z Somalią 2-0.
2: A 20... chłodnie nakrzyczał w szatni.
1: Pewnie tak, a 24 września wygrał z Ganą 2-0.
2: Niesamowita kariera pana Renarda, Renard, dobrze mówię?
1: Tak.
2: Lepiej, żeś pan Kulesza faktycznie nie wybierał za granicę, a jak w sumie kończymy chyba już o tej polskiej kadrze.
1: Tak, bo już troszeczkę przeszliśmy na afrykański
2: pytanie,
1: futbol.
2: Kto cię, może nie ty był najgorszym Polakiem jak na razie, tylko kto cię najbardziej rozczarował?
1: Kto mnie najbardziej rozczarował?
2: Z zawodników.
1: Okej, żeby ktoś mnie rozczarował, to bym musiał mieć oczekiwania wobec niego, więc to utrudnia troszeczkę sprawę, ale wydaje mi się, że mimo wszystko Robert Lewandowski, to znaczy spodziewałem się, że no już nie będzie liderem tej reprezentacji, ale nie spodziewałem się, że z Bośnią będzie aż tak źle. No i myślę, że on trochę mimo wszystko Jakub Kiwior i Jan Bednarek, ten duet, w sensie no ja wiem, że Jakub Kiwior troszeczkę jest w centrum eksperymentów Jana Urbana i to nie jest komfortowa sytuacja, nie zazdroszczę tego Kiwiorowi i też pokazywał wielokrotnie, że jest dobrym obrońcą i w Porto gra świetnie, ale kurczę, mimo wszystko trudno mi uwierzyć, że to, że Jan Bednarek i Jakub Kiwior grają super w Porto i nagle przejeżdżają na reprezentację, jest słabo, to jest wyłącznie wina Jana Urbana. Wydaje mi się, że trochę, nie chcę bardzo...
2: A może pogoda jest zła?
1: Może. Bardzo nie chcę iść w takie populizmy, że im się nie chce grać, tak dalej, ale no, wydaje mi się, że... No jest to trochę podejrzane po prostu, że w reprezentacji są cieniem samych siebie i nagle nie potrafią bronić, a w Porto są gwiazdami i są na ustach kibiców, ale to też w dużej części jest też powiedzmy odpowiedzialnością Jana Urbana, jest kwestią zgrania z innymi zawodnikami. W tym bym upatrywał jakichś powodów, ale no generalnie Jan Bednarek i Jakub Kiwior też troszeczkę mnie jednak zawiedli.
2: Ja bym powiedział, że według mnie głównym moim takim tutaj zawodnikiem, którym się zawiodłem, jest Jakub Kiwior, bo jednak no dla mnie, ja nie kupię tego argumentu, że nie wiadomo, czy grał na lewej, czy na środku, nie wiadomo, gdzie on lubi grać. No przecież i w Porto, i w Arsenalu grał te mecze i na lewej, i na środkowym obrońcu i dawał tam sobie radę. To nie wyglądało źle, wyglądało to bardzo dobrze. A tutaj nagle wielka debata, gdzie on może, a gdzie on nie może grać. Mi się wydaje, że jak masz tyle jakości, to powinieneś sobie powiedzieć na każdej z tych dwóch pozycji, jak one nie są zbyt odległe od siebie na boisku. Szczególnie, że masz więcej defensywnych reszty tej lewej obrony niż ofensywnych. I Jakub Kiwior nie powinien tak wyglądać, jak wygląda i też trochę mnie zawiódł Przemysław Frankowski. W sensie nie oglądam jego meczy, ale spodziewałem się, że jest aż tak fatalny, jak się pokazał na tym zgrupowaniu jak na razie.
1: Nie, Przemysław Frankowski też przez zasiedzenie ma miejsce w tej reprezentacji. Znaczy może na powołanie okej, powiedzmy może sługuje, ale na miejsce w wyjściowej jedenastce i na budowaniu tej jedenastki wokół niego to absolutnie nie, a to się dzieje w tym momencie z jakiegoś powodu.
2: Przecież on był w Lechu co najwyżej zmiennikiem Bengtsona.
1: No myślę, żeby Bengtsonowi podawał bidon.
2: Też tak myślę, no nie ukrywajmy, no Frankowski też nie wiadomo, na jakiej on w ogóle gra pozycji, czy na prawym wahadle, czy na lewym wahadle, czy na skrzydle, czy na lewej obronie, czy na prawej obronie.
1: U Kiwiora to przynajmniej jest, można jakoś podyskutować, a u Przemysława Frankowskiego nie wiadomo, czy, nawet nie ma usprawiedliwienia, bo nie wiadomo, gdzie on gra w ogóle, więc...
2: Myślałem, że nie gra na środku obrony i na bramce, bo tam go nie widziałem nigdy.
1: Więc ciężko, a może Jakub Kiwior się nie lubi z Jakubem Kamińskim?
2: O, ale Kamińskiego przecież nie ma.
1: No ale w sensie z Bośnią grał.
2: A, ale to krótko grał. I potem już...
1: No to może z Zalewskim też się nie lubi.
2: To się z nikim nie lubi. Może tylko się z Bednarkiem lubi.
1: Może Batonę im kradł.
2: Czyli mówi, że jak wejdzie Pietuszewski, to Kiwer będzie śmigał.
1: Może jest ten, może są Blika, mówi inni. Dlatego tak słabo gra z nimi.
2: Kto wie. Dobra, to było chyba wszystko
1: o Polsce. Diagnoza nasza, profesjonalna.
2: To było chyba wszystko o Polsce, my już się tym nie męczymy, teraz będzie tylko o rzeczach pozytywnych, tylko i wyłącznie.

0: Radio Meteo.
1: Trochę pozytywniej, polska kadra U21 wygrywa swój mecz 3-0. To akurat nie jest nowe, że kadra polski U21 wygrywa swoje spotkanie, bo chyba nie pamiętam, kiedy ostatni raz mecz przegrała. Jeszcze pewnie chodziłem do szkoły podstawowej. Nie wiem, czy sobie żartuję, ale no teraz wszystko wygrywają od kiedy nie wiem, czy od kiedy, chyba od kiedy Brzęczek przyjął tą kadrę.
2: Tak.
1: Od kiedy popularny wuja wziął pod siebie tych młodych chłopaków i oprócz tego, że wygrywają, to oni jeszcze fajnie grają, naprawdę przyjemnie dla oka.
2: No z pewnością. Generalnie raczej w swoich nawykach nie miałem oglądania młodzieżowej kadry, ale gdzieś rok temu mniej więcej, może mniej trochę niż rok temu, może bardziej pół roku temu, na fali tych sukcesów młodzieżowej reprezentacji też sobie odpaliłem spotkanie, chyba właśnie to z Włochami, to wygrane 2-1. I no, byłem pod ogromnym wrażeniem tego, jak Polacy grają dojrzale, jak bardzo grają intensywnie, jak bardzo chcą i jak bardzo są też zgrani i miło się na to patrzy i dobrze widzieć, że ta dyspozycja jest podtrzymywana, no bo dzisiaj reprezentacja Polski pokonała do lat 21, pokonała Szwecję U21 po dwóch bramkach Bartosza Mazurka i golu Daniela Bąka, który w koronie nie strzela, ale ważne, że z orzełkiem na pierwszy strzela.
1: No i właśnie ja oglądam mecze polskiej kadry U21 od kiedy jeszcze tam Filip Giełło grał, więc to było dawno temu.
2: To prawda.
1: I nie widziałem, w sumie nie wiem, czy kadra, słynna kadra Michniewicza, która nie awansowała z grupy, grając w grupie z Hiszpanią, Włochami i Belgią, zdobyła 6 punktów i nie awansowała, no też była dobrą kadrą, tam też były mocne nazwiska, ale mi się wydaje, że teraz przez rozwój polskiej piłki są jeszcze większe, no bo nie pamiętam, żeby na zrównanie przyszedł gość, który gra w lidze francuskiej, gość, który gra w lidze hiszpańskiej, gość, który jest zawodnikiem Red Bulla Salzburg, czyli bardzo takiej cenionej marki i nie ma co ukrywać, że czuło widzowie swoich klubów w Ekstraklasie, jak Gurgul, Łubik, czy Kowalczyk, czy nawet ten Tomasz Pienkok. W ogóle niesamowite. No Pienkok grał teraz na skrzydle, a nie na wahadle i wyglądał jak prawdziwy, normalny zawodnik. Co się stało?
2: Strasznie dziwne. Ciekawe. Przypadek Tomasza Pienki, bardzo pouczający, ale może teraz, jak Raków ma nowego trenera, to Pienko bardziej odpali, tylko że czasu po prostu więcej potrzebuje.
1: No, trener Kaczmarek tam jeszcze jest, dobrze pamiętam.
2: Tak.
1: Ale on też przecież nie ograł na wahadle cały czas. To nie jest zawodnik na wahadło, ale dobra, to nie dyskusja na teraz. Bright Eda w ogóle zagrał jak profesor. Nie wiedziałem, oglądając jego mecze rok temu w Ekstraklasie, nie wiedziałem, że on tak umie dobrze grać w piłkę. On wyglądał jak niesamowite.
2: Może jak komputerowcy mieli rację, jak mówili, że dobrze rusza w obronie.
1: Bo... No, może sobie trafiał w tej Hiszpanii, faktycznie tam byli inni komputerowcy, którzy pokazali, jak się powinno biegać i grać w piłkę i nie łapać żółtych kartek. I to mu się udało. A co do Daniela Bąka, to jest chyba problem jest taki, że nie ma lepszych napastników od niego w tej kadrze U21, bo no ciężko szukać. No był Wiktor Bogacz, ale chyba jest kontuzjowany obecnie. Tak. Nie wiem, czy jeszcze gra w Krakowie, czy już tam nie gra w tej Krakowi. Ciężko to powiedzieć. No Mikołajewski, on chyba ostatnio hat-tricka strzelił w...
2: Tak, on sobie dobrze w Lucernie.
1: Widzę nawet nie wiem, gdzie on w Polsce grał, też muszę chyba sprawdzić.
2: Mikołajewski, on...
1: On z Zagłębia lubi, no to wiadomo.
2: No to wiadomo, że tam jest
1: strzelca. Aż 10 meczów zagrał w polskiej lidze. Ale faktycznie, teraz hat-tricka strzelił i wyglądał, miał asystę w tym meczu też. W ogóle on mega fajnie wygląda w pressingu, więc super zawodnik. Na pewno się przyda. A Bartek Mazurek, no totalny MVP i teraz nie wiem, co by się musiało stać, żeby Jan Urban go nie powołał na zgrupowanie kolejne polskiej kadry dorosłej.
2: Ja wiem, co musi się stać. Musi Filip Rózga być zdrowy.
1: A, no tak, no Filip Rózga, ale w ogóle ta kadra ma potencjał. Nie masz reguły, właśnie nie masz Filipa Rózgi, nie masz, mógł grać Potuszewski, mógł grać Mońka, mógł grać na obronie też Potulski, mógł być jeszcze Abramowicz i pewnie jeszcze kilku innych, o których zapomniałem, Kozubal na przykład. Nawet chyba pan Brzęczek mówił, że... Kozubal jeszcze tak. Właśnie pan...
2: On ma 22, tak jak
1: ale 0-4 może grać.
2: A, to ja też bym jeszcze, mógł jeszcze grać.
1: Możemy, ale to już ostatnia szansa dla nas.
2: Czekam telefon do pana Jerzego.
1: Ale potem możemy się grać w kadrze olimpijskiej ewentualnie.
2: O, jeszcze dobrze, są jeszcze jakieś szanse.
1: Wracając, to właśnie Jerzy Brzęczek mówił, że brakuje mu Kozubala w tej kadrze, bo teraz by się idealnie nadał, ale co by nie mówić, to Kowalczyk, nie wiedziałem, że on tak dobrze gra w tą piłkę, bo jednak to jakiś taki grał dobrze, ale taki dyskretny, a tutaj tak gra siebie, taka pewność siebie od niego biła, że as niesamowity. I to jest dla mnie powód do takiej radości, że ci zawodnik po zawodniku w tej kadrze wygląda bardzo pewnie, nie boi się i naprawdę jest niektórzy nawet w ogóle odmienni niż w swoich klubach. Na przykład Marcel Krajewski, który raczej gra w tym sezonie gorzej niż lepiej w Widzewie, a tutaj wygląda bardzo, bardzo solidnie i bardzo dobrze.
2: Myślę, że Marcel Krajewski to w ogóle mógł być użyteczny zawodnik, tylko w Widzewie trudno w ogóle grać dobrze w piłkę. Taką teorię, że jak jest się tam piłkarzem, to potem się z gorszym się wychodzi z tego klubu. Ale nieważne, to nie, też nie jest, to też to jest dość kontrowersyjny take, ale nie na teraz na pewno.
1: Ale o, mogę?
2: Tak.
1: Nie
2: tak,
1: rozumiem,
2: tak.
1: Czemu Wojciech Urbański wchodzi z ławki, przecież to zawodnik to jest poziom pierwszej ligi. Mógł na przykład wywołać Kacpra Szymanka z Warty Poznań, na jedno by wyszło.
2: Bardzo możliwe, że tak. No Wojciech może po prostu myślą, że jest pokrewiony z Kacprem.
1: A właśnie on też by mógł grać. Widzisz, tutaj każdy mógł grać w tej kadrze 21.
2: No, jaką mamy zdolną młodzież.
1: Za chwilę się okryże jeszcze Lewandowski może.
2: Tak. Ale Daniel Bąk został wpuszczony, strzelił gola.
1: Ale czekaj, bo teraz nie pamiętam, ale on się urodził w jakiejś miejscowości pod Warszawą i mówimy na jego właśnie nazwę tej miejscowości i Haaland.
2: Tak. Nie pod Warszawą, że to jest Haaland chyba z Będzina albo z
1: Pruszkowa. Tak, jest dzielnica albo coś w tym stylu?
2: Zaraz.
1: Ale nie wygląda jak Haaland i to jest problem, ma inny kolor włosów.
2: Właśnie, pisałem Haaland z Będzina w Google, zaraz ci powiem, co mi wyskoczy. Haaland z Będzina nie odnosi się do żadnej oficjalnej postaci ani faktu historycznego.
1: Prawdziwy
2: Erling Braut Haaland, norweski napastnik grający w Manchester City, który nie ma żadnych powiązań z Będzinem ani Polską. No ma z Polską, bo jego kuzyn grał w Rakowie.
1: To prawda.
2: Haaland z Pruszkowa teraz. Są dwa cyfry.
1: Czyli trzeba będzie poszukać. No i chyba to jest moja cała prawda o tym meczu. Czekam na mecz z Włochami, bo to może być fajne starcie, no i zobaczymy, jak będą nasi zawodnicy wyglądali, bo też na przykład w kadrze nie było Kubiaka, nie wiem, czy ma kontuzję, czy nie, ale też spokojnie mogę w pierwszym wchodzić. No, Wiktor Nowak też może grać w tej kadrze U20.
2: A Oskar Kubiak nie jest w U20?
1: Który?
2: Oskar Kubiak.
1: A mi się wydawało, że...
2: Tak, jest po prostu 20, bo oni teraz grają taki śmieszny turniej.
1: A też, też by mogli powołać.
2: No mogli, ale stwierdzili może, że...
1: Wiesz, jakby pan Brzęczek mógł powołać każdego, którego może powołać, to spokojnie by kadrę pierwszą oklepali.
2: Tak, no też widziałem takie,
1: ale tak, nawet nie mówię tego tak pod presją internetu, co widziałem, tylko po prostu jakby tak mi się wydaje, no bo to naprawdę wygląda fajnie, jakby byli jeszcze każdy zdrowy, no to wiesz, faktycznie może jest problem z tą dziewiątką, bo chyba Mikołajewski jest jedyną, to nie jest zawodnik ekskluzywny na dziewiątkę, no ale jednak nie jest też najgorszy, a tak to każda pozycja jest oceniana dosyć mocno i tutaj nawet, no dobra, może ja nie nad każdym, ale na przykład Gurgul, nad nim staraliśmy co do powołania do polskiej kadry, Ojadele już grał, Kowalczyk też już był powoływany, Drachal to akurat nie wiem, co robił w tym pierwszym składzie, bo on jest nawet nie zgłoszony w Jagiellonii do pucharów. Pieńko jakby nabrał formę, też by sobie poradził w polskiej kadrze. Mazurek tu już mówiliśmy. Ede z Matysikiem to może jeszcze nie ten poziom. Ale no, jest na czym budować i jestem ciekawy, jak się ta przygoda tej polskiej kadry skończy.
2: No tak, to w dużej części zależy od personalnych decyzji zawodników, o tym, sami zadecydują, w którą stronę pójdzie ich kariera. Bo no teraz pokonują swoich rówieśników ze Szwecji 3-0. Tylko pytanie, gdzie będą ci Szwedzi za te 4 lata, gdzie będą Polacy? Jest parę nazwisk, których no nie wierzę, że coś złego się stanie i to jest Michał Gurgul, to jest Bartosz Mazurek. Wobec nich mam jakąś taką pewność, jestem spokojny, że oni dobrze prowadzą swoją karierę. Co do reszty mam trochę większe wątpliwości, ale też są w stanie gdzieś, powiedzmy, może nie być czołowymi zawodnikami, może nie zrobić jakiejś świetnej kariery, ale powiedzmy, no mieć za sobą jakąś ciekawą zagraniczną przygodę z jakimiś trofeami i być koniec końców zadowoleni ze swojej kariery. Myślę, że to też jest istotna sprawa, być może nawet najważniejsza. Natomiast no zobaczymy, bo miło nam się tą kadrę z pewnością patrzy. Mamy sporo teraz młodych talentów, takich, którzy wybiją się ponad ekstraklasę. Też to jest w ogóle ciekawa sprawa, że bo mam wrażenie, że to pokolenie, które mamy obecnie w seniorskiej reprezentacji, to też to są zawodnicy, którzy wyjeżdżali z Polski, nie będąc czołowymi zawodnikami ekstraklasy.
1: Ale mi się wydaje, że przecież taka była, nazwijmy to, taka moda, że jak ktoś był, który się wyróżniał w swoim klubie, był młody, to
2: no tak,
1: musiał wyjechać, żeby, wiesz, nie zasiedzieć się w Polsce, bo Polska przecież to fuj, ble, ekstraklasa. No wtedy akurat no, było trochę tak fuj, ble. Nie graliśmy górnolotnie w Europie i lepiej może było wyjechać, no ale teraz się zmienił na przykład taki Gurgul. Gdyby Gurgul na przykład grał 10 lat temu w Polsce, to pewnie już by go dawno nie było w Lechu Poznań, to pewnie by grał w jakimś, nie wiem, załóżmy to w Genoi na lewej obronie.
2: Być może tak, znaczy no to trudno to zweryfikować, ale, ale być może tak, no wydaje mi się, że po prostu obecny, powiedzmy, Sebastian Szymański w wieku Bartosza Mazurka nie był tak dobry jak Bartosz Mazurek.
1: No to prawda.
2: To jest to, do czego zmierzam, że mamy trochę więcej potencjału w tych młodych i no mam wrażenie, że też jak słuchamy ich wypowiedzi, to oni chyba trochę bardziej chcą żyć piłką. Oni mniej szukają wytłumaczeń, są bardziej bezpośredni. Też z ich wypowiedzi w większości bije jakaś taka mądrość, inteligencja, a to przez ostatnie lata no, było bardzo takim towarem deficytowym wśród polskich piłkarzy, nie oszukujmy się.
1: Era piłkarzy komputerowców.
2: Tak. No chyba no, ten...
1: Coś w tym jest, no, na pewno teraz się więcej przykłada pewnie czasu na to, żeby zawodnika dobrze też wykształcić, żeby się dobrze uczył w szkole, czy też, że miał jakieś tam podstawowe umiejętności prowadzenia wywiadu z mediami, bo to też się często robi i to właśnie po nich widać i też widać duże zaangażowanie i tego nie można w ogóle odmówić, że faktycznie oni biegają do każdej piłki, wysoko presują przez całe spotkanie, jakby widać, że muszą o to miejsce w tej kadrze walczyć, bo nie każdy z nich chciałby sobie pojechać na to Euro U21 do Serbii i Albanii bodajże. Bo to też taka fajna karta przetargowa, żeby się fajnie wybić do jakiejś lepszej ligi. Chociaż nawet jak mówisz o tej lidze polskiej, to myślę, że też jest na tyle dobra jest nasza liga, że już też tam pewnie skauci z różnych lig to obserwują i pewnie chcieliby mieć na przykład takiego, nie wiem, Mateusza Kowalczyka u siebie, jakiś zespoł z zagranicy.
2: Myślę, że tak. Myślę, że ci piłkarze są dorastali po prostu do innej rzeczywistości, w której jasne jest, że alkohol jest niezdrowy, że nie warto chodzić na kasyno, bo raczej się straci pieniądze niż zyska, że kluby, dyskoteki klubów nie, ale dyskoteki, nieważne, to nie jest o tym program, ale no, że generalnie to nie służy rozwojowi sportowemu za bardzo.
1: Piłkarzem nie jesteś, to możesz.
2: To prawda. Więc to jest to, do czego zmierzam.
1: Tak, no, na przykład tak nie wiem, Bednarki czy Wiśniewcy to są tak w połowie, są tak rozdarci między tymi takimi młodymi, a tymi starszymi, typu nie wiem, jak Grosicki, czy Kamil Glik, czy Szczęsny, czy może już górnolotni, ale taki Artur Boruc na przykład, który no głównie kiedyś to była zabawa, może nie aż tak jak w latach na przykład 90, jak na przykład Wojciech Kowalczyk się tam nieraz mówił, co tam się działo na różnych, po różnych spotkaniach, ale no faktycznie teraz jest duży profesjonalizm i już to widać, że generalnie mi się wydaje, że rozwój polskiej piłki idzie w bardzo dobrym kierunku i mi się wydaje, że sukcesy kadru 27 będą dobrym przykładem na to, że to idzie w dobrym kierunku i że Polska, jako nawet PZPN, te programy szkolenia młodzieży, to zmierza w dobrym kierunku, może niekoniecznie władza, ale jestem ciekawy, kiedy się odbije na polskiej kadrze A tak zwany i kiedy ta polska kadra będzie jakiekolwiek sukcesy.
2: Myślę, że
1: nawet kadra Nawałki, też to nie byli zawodnicy, którzy dopiero wyszli z kadru 27, tylko raczej Bujecka akurat się zebrali 11 chłopaków, no trochę więcej, że akurat byli w swoim prime życiowym i się nim fajnie grało z sobą i to był ten taki główny czynnik, a nie to, że mieli dużo potencjału, no bo ktoś nie wie, że Krzysztof Mączyński, Tomasz Jadłowiec, to byli wielcy, to byli zawodnicy dobrzy na ekstraklasę, ale to było wszystko. Tak samo Michał Pazan też był zawodnikiem przeciętnym raczej na realia polskiej piłki przed Euro.
2: No tak, też widać po jego zagranicznej przygodzie, która no, nie była jakaś taka porywająca, bo gdzieś w Turcji, w Cyprze, jakieś takie rejony, a to nie jest jakieś wymarzone kierunki dla piłkarzy. Myślę, że to jest na tyle. Zostawimy was, drodzy słuchacze, z rozważaniami dotyczącymi przyszłości polskiej kadry i pewnie za parę lat je zweryfikujemy. No i miejmy nadzieję, że za kilka lat jacyś młodzi keksowicze będą mieli więcej powodów do radości w swoich programach o reprezentacji Polski i będą przechodzić na nie w czwórkę, a nie w dwójkę, jak jest temat reprezentacji. Pozdrawiamy Rocha Orzechowskiego, Wojciecha Piasnego, Piotra Stachurę i wszystkich, którzy mogliby tutaj być, a ich nie ma. Ale nie dziwimy się, że ich nie ma i miejmy po prostu nadzieję, że za parę lat milej będzie się rozmawiało o tej prezentacji Polski i będziemy też do tego bardziej chętni.

0: jako że to jest kompendium ekstraklasowych komentatorów sportowych, to też warto coś opowiedzieć o ekstraklasie, bowiem mamy przerwę reprezentacyjną, ale też coś w polskiej piłce się jednak dzieje. Radomiak Radom nie miał trenera, a już ma.
1: Nie, no miał pana Grzyba, Rafała.
0: No tak, ale to takie tymczasowe rozwiązanie chyba było bardziej. Bo wiem, teraz na ławkę trenerską został nobilitowany John Carver.
1: Dobrze znany, kojarzę. Dobrze znany. Mniej więcej tak z twarzy.
0: I myślisz, że
1: to gdzieś widziałem.
0: Myślisz, że to dobrze?
1: Myślę, że na pewno to jest lepiej niż Rafał Grzyb. Myślę, że dla przednego kondensera polskiego dobrze, bo raczej Lechia Gdańsk grała ładnie. Piłkę wesoło dla oka, jak się to przyjemnie oglądało, ale czy to dobrze dla Radomiaka? Nie wiem, no. Lechia, pomimo że kadrowo wyglądała w mojej opinii lepiej niż Radomiak, spadła z tej ligi, która mam wrażenie, że to jest lepsze niż była rok temu, więc może być ciężko, żeby się z tym utrzymać. Jest Rafał Wolski, jest Jan Grzyb, tylko właśnie problem jest taki, że słyszę, że to chyba pan Carver grał prowadzą 4-4-2 i tam nie ma miejsca takiej twojej dziesiątki, ale może zobaczymy, gdzie on w mieście, może jako taki podwyższony napastnik, no zobaczymy, bo tam przecież ci Brazylijczycy są teraz w formie, więc no.
0: No, to tak, to może.
1: Ale mnie dziwiło to, że widziałem coś tam na spisanym gdzieś na X-ie, że mówił, że ma lepszą obronę niż w Lechii Gdańsk. No nie wiem, czy Filip Koperski i ten Krystian Szcześniak są zwykłymi lepszymi niż obrońcy Lechii Gdańsk. No, to nie jest zbyt duża rywalizacja, a Dieges, a
0: Kingue.
1: Ale no, Dieges, przecież Kingue chciał grać, tak naprawdę chciał odejść z Polski
0: tak,
1: w ogóle.
0: Zmienił zdanie, przeprosił.
1: A Dieges to przecież jest jeden z autorów Mistrzostwa Jagiellonii słynnego. No ale tak. Boki obrony, no Grzesik i ten drugi na kół.
0: A może Łatara.
1: Łatara, no to są jednak zawodnicy lepsi niż Wojtko i Kutka, czy tam Tomasz Wójcowicz.
0: Może po prostu John Carver miał na myśli Szymona Kilianka.
1: A!
0: Z Chełmianki Chełm, świeżo zakupionego.
1: Kto wie?
0: Może, no ale nie, no już tak żarty na bok. Generalnie patrząc na profil tych drużyn, no to i Radomiaka Radom, i Lechii Gdańsk, która była poprzednim zespołem trenowanym przez Johna Carvera, no to mamy dość podobne, z podobnym profilem do czynienia, gdyż w Lechii Gdańsk mieliśmy trochę potencjału z przodu i totalną biedę, jeśli chodzi o defensywę. Tutaj wydaje mi się, że jest podobnie, że jest troszeczkę tego potencjału z przodu, jest bieda z tyłu. Tylko że mimo wszystko mam wrażenie, że z Ronaldo Lumungo, nie zrobi się Kamilo Meny. I z Romano Baro się nie zrobi Rifeta Kapicia. A Rafał Wolski, no okej, okay, powiedzmy, że to jest solidny punkt, ale no Rafał Wolski ma 33 lata i to nie jest wiek, w którym piłkarze są w najlepszym momencie swojej kariery zazwyczaj. Idzie to pewnie w inną stronę. No ale coś tam jednak z przodu jest, więc tak totalnie tego Radomiaka bym nie przekreślał, ale no mimo wszystko jednak Radomiak w dużej części się opierał na tym, że miał trochę tej solidności w postaci Grzesika, w postaci Donisa, w postaci od niedawno Lukiniasa, Wolskiego, Roberto Alvesa i ta solidność była wsparta czymś takim zupełnie konkretnym, czyli na przykład Kapitą Kapembą, który no był świetnym piłkarzem, jeśli chodzi o Radomiaka Radom i nie wiem, czy Gwiazda Ligi to nie była przesada, ale na pewno jeden z lepszych zawodników na swojej pozycji w Ekstraklasie przez dość długi czas. Tylko, że Kapita Kapemba tak troszeczkę cichaczem wszedł do tej Ekstraklasy, tak się objawił znikąd nagle w tym meczu z Legią Warszawa już dłuższy czas temu. Kręcił tymi legionistami, jeszcze chyba Legia wtedy pod Fejo była, czy dobrze pamiętam.
1: To dawno było.
0: No, ale i ja mam wrażenie, że sztab Radomiaka i władze Radomiaka kupują piłkarzy losowo, to już ustaliliśmy, że to jest jakaś taka ruletka, że zabierają ich trochę z ulicy i po prostu mają nadzieję, że któryś z nich odpali może. Działało to przez jakiś czas, ale no teraz akurat ten fart się skończył i akurat nikt z zakupionych piłkarzy no nie odpalił jeszcze w takim zakresie, w jakim odpalić powinien, jeżeli Radomiak chce myśleć o utrzymaniu w Ekstraklasie, no bo Guillermo Luis no ma 21 lat, może się rozwije, ale no nie radzi sobie na razie najlepiej. Chenu Nelly, no ma tą przeszłość w Ajaxie, ale tam nie wiem, jak tam trafił do tego Ajaxu Amsterdam, szczerze powiedziawszy. Ronaldo Lumungo jeszcze coś tam jest w stanie zamotać. Jeżeli ktoś ma odpalić w Radomiaku, to Ronaldo Lumungo, i jeżeli Ronaldo Lumungo nie odpali pod Johnem Carverem, to już na zawsze będzie piłkarskim truchłem, uważam. To jest moja opinia.
1: Manu?
0: No Manu ma ciekawe CV na pewno, jak większość piłkarzy Radomiaka, no bo tutaj mamy jeden stopień D'Agosto, jakiś klub z Angolii, Estrela U23, Uniao z Santarem. No to są marki, prawda? No ma te portugalskie młodzieżowe drużyny i zespół z Angolii, jeśli chodzi o swoje CV. Ma mecze w reprezentacji seniorskiej Angolii, debiut w 2023 roku, jednego gola nawet w narodowych barwach.
1: A dopiero ma 20 lat ten chłopak.
0: Właśnie, już tak szaleje. Wojciech Mojka jeszcze nie zagrał, na przykład. No, ale dobra, no bo tak trochę schodzimy na dygresję, bo jak zacząłem przeglądać ten skład Radomiaka i wracamy do tego, co robimy dość często, gdy temat Radomiaka jest na tapecie akurat u nas. No wracając, no wydaje mi się, że rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, Radom ma troszeczkę mniej jakości niż Lechia, gdy John Carver ją obejmował, ale pod kątem profilu to jest podobny zespół, dlatego nie wykluczałbym, no może nie sukcesu, ale myślę, że z realizacji tego celu, jakim jest utrzymanie. Też wydaje mi się, że piłkarze Radomiaka też jest taki element społeczny, który trzeba troszeczkę wziąć za mordę, mówiąc trochę brzydko.
1: Ojeju, a już można, bo już po wersji drugiej chyba.
0: Tak. I tak troszeczkę bardziej twardą ręką zarządzać, w taki oldschoolowy sposób potrenować ten zespół, a no kto John Carver się do tego nadaje? On jest trenerem wymagającym, lubi ofensywny futbol, lubi futbol na wysokiej intensywności i no żeby taki prezentować, no to poza oczywiście posiadaniem jakichś zestawów cech fizycznych, no to trzeba też po prostu chcieć i wykazywać jakieś zaangażowanie. Też wydaje mi się, że troszeczkę tego zaangażowania brakowało pod poprzednimi trenerami Radomiaka i być może, no jeżeli to drgnie, to nie powiem, że to będzie połowa sukcesu, ale to już będzie miał John Carver na czym budować, ale myślę mimo wszystko wciąż, że to może być ten sezon, chociaż ma trochę rywalizację Radomiak w walce o spadek do tej pierwszej ligi, o utrzymanie, bo sporo zespołów gra poniżej, może nie poniżej oczekiwań, ale gra po prostu słabo. Więc...
1: Piach.
0: Tak, grają piach. Tak. Brakowało mi tego słowa z pewnością. Myślę, że to może być duża nadzieja właśnie Radomiaka, że po prostu znów się znajdą trzy gorsze drużyny po prostu i tylko tyle. Więc znów będziemy mieć emocjonującą walkę o utrzymanie i myślę, że fakt zatrudnienia Johna Carvera te emocje w walce o pozostanie w ekstraklasie zwiększy.
1: No ja się nie zdziwię, jak Radomiak się utrzyma albo spadnie, bo to jest duża niewiadoma. Oby grali w piłkę przyjemną dla oka, bo to zawsze plus się na tym mecze przyjemniej się ogląda, tak pewnie będzie. Ale no zobaczymy, jestem ciekawy, czy jak Radomiak by spadł, to potem ktoś silniejszy nabierze na Johna. No może nie, że nabierze, ale no zatrudni Carvera za rok na plotniętka Wisła Płock, żeby albo wieczy z Tarnaków, żeby ich utrzymać.
0: Chyba mu się Polska spodobała.
1: No to na pewno, no przecież mówił, że chyba z Lechii to jest bardzo mu smutno, że musi odejść, bo mu się kontrakt kończy.
0: No Radom jest trochę brzydszy od Gdańska obiektywnie.
1: No trochę tak i nie mają morza, ale mają lotnisko, a w sumie Gdańsk też ma lotnisko.
0: No tak, ale... Jakieś byłem w Radomie, była fajna fontanna.
1: O, no to może pan Carver pójdzie. Ale tak jeszcze trochę merytorycznie. Widziałem, teraz nie pytam języka, ale że on ma jakiegoś mocnego asystenta, który tam ma mocne CV i tam był w niejednym klubie i był dobry.
0: Z niejednego pieca chlepiat.
1: I właśnie mi się wydaje, że właśnie John Carver stoi na tych swoich asystentach, tak chyba też było
0: Adam
1: w Lechii.
0: Adam Sadler?
1: A to...
0: On był asystentem...
1: Tak, to chyba ten, a tam trwało coś mocnego kiedyś?
0: Pewnie.
1: To możemy to zweryfikować, tak. No, ale mi się wydaje, że on trochę na tym stoi, na tych swoich asystentach.
0: On
1: to
0: był jest trenerem młodzieżowych drużyn Newcastle.
1: To chyba o niego chodzi.
0: Manchesteru City U18 w latach 2011-2013.
1: No patrz.
0: On był tymczasowym trenerem w Leicester nawet między 2000... 24 lutym 2019 roku, a 26 lutym 2019 roku.
1: Więc... Ile był futurem czasowym?
0: Dwa dni.
1: A, to dosyć a mecz zagrał?
0: Nie.
1: Ale to pewnie ich przygotował do jakiegoś meczu, który wygrali.
0: Tak, no był asystentem trenera Irlandii Północnej, ale...
1: Nie wiem, czy to nie wychodziło.
0: Potem, ale patrz, no potem też był znowu tymczasowym trenerem Leicester, ale tym razem między 3 kwietnia a 10 kwietnia, więc przez tydzień aż, i zagrał już te dwa mecze.
1: Tak?
0: Tak, i oba...
1: A bo oni tam grają codziennie w tej Championship.
0: Anglii codziennie grają. I co to były za mecze? No były to mecze z Bournemouth i z Aston Villa i oba przegrane, ale no to wiesz, to Bournemouth i Aston Villa to są marki duże.
1: No tak, tak, ale to pewnie mógł zadzwonić do Jakuba Solarczyka i zapytać się, jak ten Radom wygląda i tam się opłaca jechać.
0: Tak, i był też asystentem Brendana Rodgersa z Celticu
1: Glasgow. A to o niego na pewno chodziło, no bo to właśnie odczytałem, że tutaj od Rodgersa spod jego skrzydeł wyleciał. No zobaczymy, jak to się skończy. Ja liczę na, tak jak już mówiłem, fajny futbol, no i tyle mam do niej o Radomiaku, bo ja akurat jeszcze nie odróżniam tych zawodników ofensywnych od siebie, jak chodzi o twarze i tak dalej, tylko wiem, że Guilherme Luis strzelił bramkę Lechowi, czyli ten...
0: Tak, to jest tak, ten 21-latek utalentowany.
1: Tak, no 4 mecze, 1 bramka, średnio bramka to 4 mecze, nie jest źle, bo na przykład... Fernand Guerre jeszcze jest.
0: To Fernand Guerre, to mi się wydaje, że... Może będę musiał przepraszać, kto wie, ale no wydaje mi się, że nigdy nie zagra już dobrego meczu.
1: No, zobaczymy. Będę teraz go obserwował, jak zobaczę, jak wygląda, bo jest no, nie rozumiem sobie tego wrotu jak Radom i trochę mi jest z tego powodu, ale wiem, jak na przykład wygląda Crispin Szcześniak.
0: Tak, no Crispin Szcześniak wygląda na przykład trochę inaczej niż Ronaldo Lumumba.
1: Czemu na przykład nie ma teraz w kadrze? Czemu jest powołany, jak teraz akurat gra mecz, a rok temu nie grał meczy?
0: Crispin Szcześniak? Nie wiem, ale... No nie wiem, to trudne to jest pytanie bardzo. Musiałbym pomyśleć nad tym dłużej.
1: Mi się wydaje, że możemy chyba z tym słuchaczy zostawić i tak. Może nam odpowiedzą na swoich DM-ach, czemu nie powołali Krystyna Szcześniaka.
0: Tak, kończymy dzisiejszą audycję, ale zarazem zapraszamy was na... Mamy dobre wiadomości same.
1: Proszę mówić.
0: Kompendium ekstraklasowych komentatorów sportowych od przyszłego tygodnia będzie nadawać w formacie dwugodzinnym. To już na 100%. Pierwszy raz w historii, można powiedzieć, więc świetnie. Druga dobra informacja, że najprawdopodobniej będzie nadawać w środę o godzinie 21 przez te dwie godziny. Trzecia dobra informacja, która jest bardziej zaproszeniem, to jest taka, że za tydzień będziemy obchodzić drugie urodziny Keksu. Nie wiem, czy dokładnie się data zgadza, ale jakby nie patrzeć, 2 lata temu no, Keks rozpoczął swoje nadawanie w pierwszą środę od nowego roku akademickiego. I tutaj będzie też tak samo. Też Keks będzie nadawał w pierwszą środę od nowego roku akademickiego i minął 2 lata, więc to na drugie urodziny. Tak to obliczyłem.
1: No chyba tak. Trzeba było dokładnie policzyć, chyba tak.
0: Tak, i z tej okazji chcieliśmy zaprosić was na turboabsurdalny quiz o Ekstraklasie. I po jednej stronie będziemy mieli reprezentację działu sportowego, a po drugiej stronie reprezentację działu muzycznego. I w dziale muzycznym wyselekcjonowano najlepszych ekspertów Ekstraklasy. Nawet są rezerwowi.
1: To będą zmiany?
0: Nie wiem, muszę to jakoś przemyśleć. Nie miałem w ogóle takiego, żeby można było wykupić rezerwowy.
1: Jak wykupić? No, to jest dobry pomysł, ale...
0: Tak, tylko będę musiał to bardziej usystematyzować, bo...
1: Za punkty.
0: Tak. I to będzie wielki rewanż za inny finał, który się odbył między Planetą Sportu a magazynem muzycznym. Ale o tym nie będziemy mówić za długo, bo to, co się dzieje w radiu, to zostaje w murach tego radia. Ale generalnie tak, to jest taki nasz prezent, może nie prezent, tylko forma celebracji drugich urodzin Keksu i tego, że jesteśmy z wami już 2 lata na antenie Radia Meteor, tak mamy stałe miejsce w Remówce, już się kojarzymy z tym radiem, wszyscy w radiu wiedzą, co to jest za audycja i że to nie jest audycja o wypiekach, tylko że to jest audycja Ekstraklasie, chociaż nazwa jest myląca. I cóż, no pozostaje mi po prostu was zaprosić na te wspaniałe obchody i na ten wybitny wybitny quiz, który być może będzie nawet zabawny.
1: Za na pewno lata. Będzie.
0: Może trochę merytoryczny, ale bardziej zabawny niż merytoryczny.
1: Na pewno tutaj sportowi chłopaki będą się starały, żeby to wygrać, pomimo tego, że to ma być absurdalne. No nie wiem, jak my, bo ja mogę się pochwalić, że akurat z Wojtkiem Piastym dokonam tego zaszczytu i zasiądziemy razem w jednej drużynie, ramię w ramię, na tej wybitni eksperci od Ekstraklasy będą się mierzyli z muzyką. Pewnie polską to będzie Ekstraklasa. Pewnie polską to będzie Ekstraklasa.
0: Tak.
1: Czy nie tylko polską?
0: No polską.
1: Ja znam kilka

0: Jeszcze nie ujawnimy tożsamości, bo nie wiemy, ale zapraszamy za tydzień 21 w środę na dwugodzinny quiz i na celebrację drugich urodzin kompendium ekstraklasowych komentatorów sportowych, a za dzisiejsze wydanie dziękują
1: Maciej Chwaliński
0: i Ziemowicz Dziopa, realizował nas Maciej Chwaliński. Dobrej nocy.
2: Ale szybko krąży piłka, co za akcja!

Siemano, siemano, siemano, z tej strony MC Wiedział Nie Powiedział. Witam was w 10. i zarazem ostatnim w tym sezonie nadawczym odcinku Bass from Space. Co mogę powiedzieć? Dzisiaj poleci secik od pewnego małopolskiego zawodnika, którego mieliście okazję usłyszeć na naszej imprezce w Ślinie. Kuba Swat, 20-letni DJ i producent z Krakowa, który już na scenie ma gdzieś tam swoją pozycję zdecydowanie ugruntowaną. Chłopak razem z Jurkiem Pomidorem organizują wydarzenia z podszyldu Fuzja. Wygrał on Mandem Bass Cup i generalnie w jego secie możecie dzisiaj usłyszeć gatunki pomieszane. Speed Garage, Bassline, Dubstep, Hard House, no i właśnie polski rap, ale nie tylko polski, są gwarantowane do usłyszenia w dzisiejszym performance. No i co? Tym samym bardzo chciałbym podziękować wszystkim, którzy od początku przyczynili się przede wszystkim swoimi muzycznymi przelotkami do tego basowego ambarasu. WikiWiki Kolektyw, TBH, Seba Odme, Atmorestive, Base to Face, Kaspa, Wavy, Kastep, MTM i Kuba Swat. Dziękujemy bardzo za to, że dorzuciliście swoje ksywy. Dzięki DJ Polska Juma, dzięki Michał Kędzia, dzięki Michał Elżanowski, dzięki Benek Kocikowski za całe wsparcie wokoło projektu. Dziękuję bardzo Radiu Meteor i wszystkim ziomalom, którzy tego słuchają, za wsparcie, za miłe słowa, to wiele dla mnie znaczy. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. No i co? No, w naszym kraju nad Wisłą już nie od dziś wiadomo, że basik może dobrze przydudnić, a tutaj nad Wartą robimy to fajnie i myślę, że przyszłość przyniesie ciekawe rzeczy. Zobaczymy, co uda się nam wyszpącić na następny rok. No a na ten moment co? Jest godzina 22, znajdźcie sobie trochę miejsca. Sprawdźcie tę muzę, którą Kuba Swat dzisiaj prezentuje w Radiu Meteor o godzinie 22. Po raz ostatni w sezonie pierwszym Bass from Space. Aj!

0: to promocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. There's only one beer left. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia. Autopromocja.
4: Maryla Radowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy Studenckiego Radia Meteo.

0: Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.
1: Dami tu mano! I venga conmigo!

0: Autopromocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
3: Autopromocja. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Słuchajcie z przyjemnością. Pozdrawiam Was ja, Pusław.

0: Wybiła północ w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: J. Cole jest beznadziejny.
4: Sentino wyprzedził swoją epokę.
3: Ocenzurowali nas.
4: Polska nie gotowa.
3: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
4: Drake się zaczął na Skorpionie.
3: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
4: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
1: Autopromocja.
5: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Yeah.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja. Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.
4: Hello everybody!

0: the things I say are those things that have affected my life.
1: Wybiła pierwsza w Radiu Meteor.
2: Radio Meteor.
3: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.
4: Wiem, o czym mówię. Jestem

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Meteor od zespołu Tsar.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Nie jestem do końca pewna, ale chyba w autobusie widziałem najpiękniejszy.

0: Mniejszą dziewczynę świata. Jeżeli to jest prawda, to mam jakiś plan, żeby jechać za tym autobusem, gdyż ona była. To mogła być moja żona.
1: Cała mokra, co ty taka cała w kroplach stoisz? Jakbyś suknię z nich uszytą miała.

0: Autopromocja.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja.
4: Mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.